0: bobbity bobbity diddle zit, bobbity bobbity diddle zit. Yes.
1: Man, my river is evening.
0: Yeah. Up the lazy river.